mu napisali kogoś wzgardzonego i napiętnowanego i molestowanego i deportowanego, kogoś wzgardzonego i napiętnowanego i molestowanego i deportowanego.

Spokojnie do kawki i sprawdzasz, co słychać u tych dzieciaków zabranych do paki. Spokojnie patrzysz, jak prawo człowieka jest łamane. Ale co będzie, jak twój spokój ci zabiorą? Ale co będzie, jak twój pokój ci spiorą? Po kościach od środka wywiercą dziurę. Powiem ci, co zrobisz, jesteś

0: Radio Kapitał.
1: Cześć, tu Klaudyna i audycja Ksenolalia. Miał być odcinek z okazji Dnia Kobiet, ale 24 lutego obudziliśmy się trochę innej rzeczywistości. Mowa oczywiście o inwazji wojsk rosyjskich, wojsk Putina na Ukrainę. Dlatego dzisiaj bez zbędnego gadania i żartowania godzina z ukraińską muzyką. Wszystkie tytuły i wykonawców będzie można znaleźć na stronie Radia Kapitału w zakładce mojej audycji. No i tak, wspierajmy się dalej. Wpłacajmy pieniądze na sprawdzone zrzutki sprawdzonych organizacji. Jeśli mamy taką możliwość, przyjmijmy uchodźców z Ukrainy pod nasze dachy i pomagajmy sobie.